Il fait encore plus chaud.

0: Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie, a gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje.
1: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa Pana Jezusa, w których mówi, że nie można stosować zwyczajów starego prawa do nowego. Pan Jezus mówi, że nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze się staje. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków. Tak, te słowa są o tym, że nie można przekładać starych zwyczajów do nowych. Ale te słowa też są także bardzo konkretnie o nas. Bardzo często my ciągle ulepszamy, chcemy coś poprawiać, coś, co już jest stare, coś, co już nie ma sensu w naszym życiu, ale dajemy jeszcze jakąś nadzieję, a jeszcze coś poprawimy, a jeszcze coś przyszyjemy. A czasami potrzeba po prostu nowego serca. Pewnych rzeczy w życiu duchowym nie opłaca się naprawiać. Potrzeba iść po nowe serce, potrzeba się nawrócić. Potrzeba konkretnej decyzji, czasami zmieniającej pół świata. Prośmy dzisiaj o to, żeby była w nas taka intencja nowego serca, a nie ciągłego ulepszania to, co tak naprawdę może już umarło.

0: wieki wieków.
1: 4 lipca 1934 roku zmarła Maria Skłodowska-Curie, pionierka badań nad promieniotwórczością i jedyna jak dotąd kobieta dwukrotnie uhonorowana Nagrodą Nobla. Tego dnia w roku 1943 w katastrofie lotniczej zginął generał Władysław Sikorski. A dokładnie 250 lat temu, 4 lipca 1776 roku, Kongres w Filadelfii ogłosił Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych. 4 lipca 1336 roku zmarła Elżbieta Portugalska, córka króla Aragonii i żona Dionizego. Zasłynęła nie tylko jako troskliwa matka wychowująca własne dzieci, jak i potomstwo królewskich nałożnic, ale również jako osoba głęboko zaangażowana w pomoc ubogim i fundowanie dzieł religijnych. Szybko ujawnił się jej talent mediacyjny. Potrafiła godzić zwaśnionych, nawet własnego męża i syna Alfonsa, który wystąpił przeciw ojcu. Jej starania powstrzymały wybuch wojny domowej, choć zamiast uznania spotkały ją podejrzenia, a nawet więzienie. W kolejnych latach wielokrotnie ratowała kraj przed wojnami, godząc skłócone strony, w tym własnych potomków. Dziś czczona jest jako patronka Portugalii i orędowniczka pokoju. Spoczywa zaś w klasztorze klarysek w Koimbrze, który sama ufundowała.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl / Eneo Weekend.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour 1,99 zł za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
3: Mnie też.
2: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
3: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
2: E-learningu?
3: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
2: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
3: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
2: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie.
9: Radio Plus Gorzów.

To jest Radio Plus i sobotni poranek. Dzień dobry, Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 12. Już za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii. Chris Isaak, będzie też Gloria Gaynor.

0: Urszula i na sen, to jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii, już za chwilę kolejne, między innymi ABBA, The Winner Takes It All, będzie też London Beat, I've Been Thinking About You, to jest sobotni poranek z Radiem Plus, już czwarty dzień lipca w kalendarzu.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: Gdy liczą się miejsce, wygoda i cena, warto sprawdzić osiedle przy Murawach Gorzowskich. Zamieszkaj blisko natury, a jednocześnie w dobrze skomunikowanej części miasta. Tylko do końca wakacji mieszkania w budynkach 4 i 5 z rabatem 10%. Także z możliwością finansowania wkładu własnego z gwarancją BGK. A budynki 6 i 7 oraz hala garażowa właśnie powstają. Wybierz wymarzone mieszkanie na osiedlu przy Murawach Gorzowskich. Biuro sprzedaży Rajbud. Gorzów Górczyńska 21. Rajbud.pl.
3: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
4: Mnie też.
3: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
4: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
3: E-learningu?
4: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
3: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
4: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
3: E-learning to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
5: Czas na weekend? Czas na Auchan!
6: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Po reklamie.

jest sobotni poranek z Radiem Plus, London Bind, I've been thinking about you. Jeżeli o kimś myślimy, no to wystarczy zadzwonić, spotkać się, umówić, porozmawiać. Będzie na pewno miło, tym bardziej, że przed nami weekend, można wybrać się gdzieś wspólnie, na przykład na rowery, na kajaki i tak dalej, chociaż pogoda nie będzie zbyt piękna w ten weekend, to jednak chwile ze słońcem na pewno się znajdą. A przy okazji przypominam o naszej zabawie, pokaż jak się ruszasz na stronie internetowej www.radioplus.pl. Znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Wspaniałe nagrody czekają m.in. zaproszenie do Warszawy na spotkanie ze mną na korcie tenisowym. Rakieta tenisowa też jest nagrodą główną i jeszcze kilka niespodzianek, o których będziemy opowiadać na naszej antenie.

0: Genesis Jesus He Knows Me na antenie Radia Plus. Przeboje z nocą nostalgii w sobotny poranek. Jeszcze się dzień rozkręca, jeszcze nam wiele obiecuje, jeszcze możemy pomyśleć o tym, co tu dzisiaj fajnego można zrobić z Radiem Plus, oczywiście w tle. Za chwilę John Travolta, Olivia Newton-John, będzie też Papa Dance i pocztówka z wakacji.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.

0: Za 3 minuty będzie godzina 9, już za chwilę na antenie Radia Plus wysłuchamy najnowszych wiadomości, a po 9 wracamy do przebojów z nutą nostalgii w sobotni poranek.
1: Radio Plus

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus. Policyjna obława pod Kielcami. W akcji drony i psy tropiące. W mieszkaniu znaleziono ciało kobiety. Po dymisjach w ratuszu konsekwencje możliwe też w rządzie. To po aferze w Szpitalu Południowym. Za nami wszystkie mecze 1/16 finału mundialu. Rozpoczyna się walka o ćwierćfinały. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policyjna obława w Świętokrzyskiem. W akcji policyjne drony, psy tropiące oraz ponad 100 funkcjonariuszy. To po tym, jak w jednym z mieszkań w podkieleckim Borkowie znaleziono ciało 64-latki. Według wstępnych ustaleń do śmierci kobiety mógł przyczynić się jej mąż. Jest poszukiwany od wczorajszego popołudnia.
1: Obecnie policjanci prowadzą czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu 65-letniego męża zmarłej, który mógł być ostatnią osobą mającą kontakt z kobietą jej śmiercią.
0: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Poszukiwany mężczyzna ma około 175 cm wzrostu, jest krępej budowy ciała. Ostatnio ubrany był w brązowy sweter i brązowe spodnie. Mężczyzna prawdopodobnie nie ma butów i skarpet. Może mieć opuchniętą prawą rękę. Opozycja mówi o kręceniu afery, ale głosy krytyki padają też od koalicjantów z rządu. To po decyzjach personalnych w stołecznym ratuszu. Dymisję złożyły dwie wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska oraz Aldona Machnowska-Góra. Powodem jest sytuacja w Szpitalu Południowym i informacje o kolejnych nieprawidłowościach w placówce. Najpierw chodziło o SOR, a teraz też o szokujące praktyki w prosektorium. Poseł PiSu Rafał Bochenek podkreśla, że ta decyzja personalna dotyczy jedynie dwóch osób.
2: Natomiast sprawa jest związana z działalnością kilkudziesięciu osób, działaczy Platformy Obywatelskiej. Tu chodzi o zarządy szpitali, o rady nadzorcze w tych szpitalach. Przecież pan Kacprzyk sam sobie pieniędzy nie wypłacał, sam siebie w tych szpitalach nie zatrudniał. Ktoś go rozprowadzał, było przyzwolenie polityczne.
0: Posłanka Lewicy Dorota Olko dodaje, że minęło wiele czasu, zanim prezydent Trzaskowski podjął poważne decyzje.
3: To pokazuje, że prezydent Trzaskowski słabo wie, co się w Warszawie dzieje i potrzebował tego czasu, żeby się zorientować wyciągnąć jakieś konsekwencje.
0: Oprócz poważnych decyzji personalnych w samorządzie, możliwe są konsekwencje w rządzie i najważniejszych instytucjach. Premier do wtorku żąda przygotowania rekomendacji zmian w ochronie zdrowia. W przeciwnym razie w środę stanowiska mogą stracić minister zdrowia i szef NFZ-u. Pierwszy tydzień wakacji był pracowity dla ratowników TOPR. Pomogli już 60 osobom. Jeden z turystów, który na szlaku doznał zawału serca, zmarł po przewiezieniu do szpitala.
4: Najczęściej pomagamy jednak potkniętym, skręconym i w jakikolwiek inny sposób uszkodzonym. Najczęściej kończymy. Na szczęście w większości przypadków to nie są poważne rzeczy, ale na tyle utrudniające powrót z gór ludziom, że potrzebują naszej pomocy.
0: Mówi Jakub Hornowski z TOPR-u i przypomina, że problemem na początku wakacji były ekstremalne upały. Ratownicy mieli sporo interwencji związanych z zasłabnięciami i odwodnieniem.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Przenosimy się jeszcze za ocean, a za nami wszystkie mecze 1/16 finału mundialu. Blisko ogromnej sensacji było w meczu Argentyny, która dopiero po dogrywce wygrała z Republiką Zielonego Przylądka 3-2. W innych wczorajszych spotkaniach Kolumbia 1-0 wygrała z Ganą, a Egipt po rzutach karnych wyeliminował Australię. Dziś rozpocznie się walka o ćwierćfinały. O 19:00 Kanada zagra z Maroko, a o 23:00 trzeciej starcie Paragwaju z Francją.
6: To były wiadomości Radia Plus. Na kolejne zapraszamy za godzinę, a za chwilę na naszej antenie Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. Wspaniały duet, bo w duecie zawsze raźniej. Potem Sydney Lauper, Time After Time, a teraz Pet Shop Boys i Go West, Kasia Kozimor. Witam i zapraszam do 12:00.

0: Queen, apetyt na życie niesamowity. I want it all, biorę wszystko, jak leci. No nie, nie, nie, lepiej tak nie. Lepiej, im mniej, tym więcej, tak mówią co niektórzy. I warto się tej zasady złotej trzymać. Im mniej mamy, tym mniej problemów i tak dalej, i tak dalej. No i więcej czasu na to, żeby po prostu być, skupić się na tym, co najważniejsze. Za chwilę Albert Hammond, Never Rains in Southern California w Radiu Plus, przeboje z nutą nostalgii. Tani Tati Karam wcześniej i Twist in My Sobriety.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
8: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
7: Tanio tutaj jest stokrotka.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Ale duża.
11: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
16: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
15: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert dalej masz.
2: Po reklamie.

podobno nigdy nie pada w południowej Kalifornii. O, przepraszam, widziałam same ostrzeżenia, co roku pojawiają się w prasie i nie tylko, w internetach, że legwany spadają z drzew w Kalifornii. Tak, są takie przypadki wtedy, kiedy temperatura rzeczywiście jest bardzo, bardzo wysoka, dochodzi do takich dziwnych zjawisk. A za chwilę w Radio Plus Seal, Kiss from a Rose, teraz Getting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. To jest sobota z Radiem Plus i przebojami z nutą nostalgii.

0: Belinda Carlisle i Luna na antenie Radia Plus. To są przeboje z nutą nostalgii. Za chwilę Anna Jantar. Nic nie może wiecznie trwać. Będzie też Cara Piccio, czyli wracamy do wakacyjnych klimatów. Podkręcamy te wakacyjne klimaty na antenie Radia Plus i wspominamy piosenki, które no, być może kojarzą nam się z jakimiś wyjątkowymi, fantastycznymi wakacjami. No i nie tylko.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Za 3 minuty będzie godzina 10 w Radio Plus. Za 3 minuty najnowsze wiadomości.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Czas na weekend? Czas na Auchan!
4: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Tragedia w Skawinie. Pod lupą służb w mieszkaniu znaleziono ciała czteroosobowej rodziny. Celem będzie pokazanie Putinowi jedności Zachodu. We wtorek początek szczytu NATO. Śnieg i mróz będą też ostrzeżenia dla turystów w Tatrach. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia w małopolskiej Skawinie. 35-latek mógł zabić najbliższych, a potem targnąć się na życie. To nieoficjalne ustalenia Radia Plus. W jednym z mieszkań znaleziono ciała 8-dniowego noworodka, małżeństwa i babci dziecka. Służby na miejsce wezwał inny członek rodziny, który przez kilkanaście minut dobijał się do mieszkania. Mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
2: Słyszał telefon, który dzwonił wewnątrz. Poinformował numer 112. Na miejsce zostały skierowane służby, policja i straż pożarna, które siłowo weszły do mieszkania.
1: Jak nieoficjalnie ustalili nasi reporterzy, oczom służb ukazał się makabryczny widok. Niemal całe mieszkanie było we krwi. W środku znaleziono ciała dwóch kobiet, ośmiodniowego noworodka i mężczyznę.
3: Widziałem, jak wchodzili tam na drugie piętro strażacy. Tam od strony, to jest od strony ogródka przedszkolnego, wie pani. Straż pożarna, policja tam wchodzili do mieszkania.
1: Mówi nam jeden z mieszkańców bloku. Dokładny przebieg zdarzeń ustalają małopolscy śledczy. Celem szczytu NATO będzie pokazanie Putinowi jedności Zachodu, zapowiada wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. We wtorek w Ankarze rusza szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakie jeszcze tematy zostaną poruszone w Turcji?
4: Przede wszystkim kwestie przemysłu zbrojeniowego, na przykład przenoszenia produkcji amunicji z USA do Europy, czy rozwój systemów dronowych i antydronowych. Jednak, jak mówi wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, najważniejszą kwestią będzie
5: pokazanie Putinowi jedności Zachodu.
4: Niemal na pewno na szczycie pojawi się też wątek wsparcia dla Ukrainy. Premier Donald Tusk zaapelował do polskiej delegacji, by nie składała kolejnych deklaracji finansowego wsparcia, bo mamy własne zobowiązania obrony wschodniej granicy Unii Europejskiej. W tle wciąż pozostaje też dyplomatyczny spór na linii Warszawa-Kijów.
6: Jeżeli chce się być z kimś przyjaźni, w sojuszu, w Unii, to nie sprawia mu się bólu i cierpienia.
4: Mówi wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Szczyt NATO w Ankarze rozpocznie się 7 lipca.
1: O czym informował Jakub Krzyżak. Fatalna sytuacja na lubuskich torach. Pociągi psują się na potęgę. Czerwiec był rekordowy pod względem liczby odwołanych połączeń, a lipiec zamierza ten rekord wyśrubować do niebotycznych rozmiarów. W ubiegłym miesiącu nie pojechało 687 pociągów regionalnych, a tylko w pierwszych dwóch dniach lipca już ponad 100.
7: Sytuacja jest jaka jest. Boryka się tutaj przewoźnik ze swoimi problemami, szczególnie serwisu taboru, co już nie jest wielką tajemnicą. To postrzegamy jako takie główne źródło problemów w obsłudze województwa lubuskiego, że ten tabor nie jest dobrze serwisowany.
1: Mówi Tomasz Drost, prezes Stowarzyszenia Komunikacja.org. Za odwołane w czerwcu połączenia Urząd Marszałkowski naliczy Polregio ponad 500 000 zł kary. Za pierwszy kwartał tego roku spółka ma do zapłacenia ponad 2,5 miliona złotych, które na konto urzędu jeszcze nie wpłynęły.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Było gorąco, a teraz czas na mróz. W Tatrach zrobiło się zimno i w najbliższych dniach nad ranem na szczytach mogą pojawić się lód czy śnieg. Według prognoz na Rysach, Łomnicy czy Gerlachu temperatura spadnie poniżej zera, a w ciągu dnia będzie w granicach 2-3 stopni.
8: Do tego dosyć silny wiatr, który w porywach może osiągnąć 70 km na godzinę, więc to uczucie chłodu może osiągnąć te nawet minus 5, minus 6 stopni. Z racji dużej wilgotności, która jest gdzieś tam prognozowana, jest możliwe, że jakieś lokalne oblodzenia pojawią się, jakieś niewielkie opady śniegu. Możemy się spodziewać, że będzie ślisko.
1: Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po weekendzie lepiej nie będzie. We wtorek w najwyższych partiach góry odczuwalna temperatura może spaść nawet do minus 10-12 stopni.
9: To były wiadomości na antenie Radia Plus. Już za chwilę zapraszamy na kolejne przeboje z nutą nostalgii. Sandra, Everlasting Love. Będą elektryczne gitary. Dzieci wybiegły wesoło ze szkoły, ale kiedy to było? Wakacje w pełni. A teraz Whitney Houston, I Will Always Love You. Dzień dobry, Kasia Kozimor. Witam do 12:00. Gorąco zachęcam, by być z Radiem Plus. And,

0: cover Everlasting Love na antenie Radia Plus, tym razem w wykonaniu Sandry, która na co dzień mieszka sobie na wyspach na Ibizie, tak, dokładnie na Ibizie, i tam no, już coraz mniej ma wspólnego z muzyką, ale przecież nagrała tyle przebojów, że teraz zupełnie spokojnie może cieszyć się słońcem i no, nieustającymi wakacjami. To by tak nie chciał. Chłopcy z Placu Braniu za chwilę. Kocham wolność. Potem Michael Jackson, Smooth Criminal.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklam.

0: nas przed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
11: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Wie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę
13: do mojej idę.
14: W tę sobotę polskie ziemniaki wczesne na wagę.

Michael Jackson, Smooth Criminal na antenie Radia Plus, przeboje z nutą nostalgii sobotny przedpołudnie. A skoro sobota, a skoro weekend, no to pewnie warto gdzieś się ruszyć. A jak już się ruszycie, wyślijcie nam koniecznie zdjęcie i weźcie udział w naszej zabawie. Pokaż nam, jak się ruszasz do wygrania rakieta tenisowa. To w finale spotkanie ze mną na kortach Niedopodal Radia i fajna lekcja tenisa. Pokażę, na czym tenis polega, jak fajnie można się bawić. Poopowiadam różne anegdotki. No i przede wszystkim, pokażę, jak trzymać rakietę, jak ją przebijać, jak trafiać w struny, albo jak zagrać winera. To wszystko przed nami w finale, ale wcześniej zapraszam na stronę internetową www.radioplus.pl.

0: Tragedy i Bee Gees na antenie Radia Plus. To są przeboje z nutą nostalgii, nie ma żadnej tragedii. Są wakacje, zaczynają się wakacje, rozkręcają się wakacje i tak dalej, przed nami wspaniały czas, wspaniała pogoda, mam nadzieję, nawet kiedy trochę pokropi w ten weekend, no to tragedii nie ma. Za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Po reklamie.

0: One More Night i Phil Collins przepięknie w Radiu Plus, a za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, bo za 3 minuty będzie godzina 11.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama. Poranna kawa na tarasie, zieleń zamiast pośpiechu, wieczorny relaks na hamaku. To codzienność na osiedlu Eco Park Residence w Kłodawie przy Wojcieszyckiej. Nowe domy gotowe do zamieszkania, wykończone do stanu deweloperskiego z całą infrastrukturą zewnętrzną.

0: miejsce dla tych, którzy chcą żyć bliżej natury. Uwaga! Obecna cena tylko do końca wakacji. Ekopark Residence w Kłodawie. Biuro sprzedaży Rajbud Gorzów, Górczyńska 21. rajbud.pl.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Nie żyją 4 osoby. Śmiertelny wypadek na Pomorzu. Masowe śnięcie ryb w rzece Bóbr jest alert RCB. Przejadą na rowerze 1800 km. Przygotowania do rowerowej pielgrzymki do La Salette. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 4 osoby zginęły, wśród nich jest 12-letnia dziewczynka. Zaczynam od dramatycznego wypadku na Pomorzu. O poranku w miejscowości Postolin osobówka dachowała i uderzyła w betonowy przepust. Autem podróżowało 5 osób, mówi Karolina Kosmowska ze sztumskiej policji.
2: Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że 22-letni kierujący BMW prawdopodobnie nie zastosował prędkości do warunków panujących na drodze. Stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i dachował. Niestety w wyniku tego zdarzenia 4 osoby, które podróżowały z mężczyzną, poniosły śmierć na miejscu.
1: Kierowca w chwili zdarzenia był trzeźwy, ranny, trafił do szpitala. Na miejscu pracują jeszcze funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora. RCB rozsyła alerty dotyczące rzeki Bóbr. Chodzi o możliwe skażenie. Służby przestrzegają przed wchodzeniem do wody. Ma to związek z remontem zapory pilchowickiej i spuszczeniem wody z jeziora. Doszło do masowego śnięcia ryb. A przypomnijmy, po fali upałów śnięcie ryb jest też problemem w zachodniopomorskim. Pojedyncze przypadki odnotowano w okolicach Gryfina i Żabnice. Codziennie monitorowane są wody Odry Zachodniej, Wschodniej i Granicznej oraz Szczecińskiego Węzła Wodnego.
3: Spływająca do rzeki woda opadowa z osadami i zanieczyszczeniami powoduje z kolei dalsze wahania poziomu tlenu. Z tego też powodu reagujemy na sygnały oraz interwencje dotyczące śnięcia ryb. Nie są to na szczęście masowe przypadki. Chodzi raczej o pojedyncze sztuki, ale każdy taki sygnał traktujemy bardzo poważnie.
1: Informuje Marek Synowiecki z Wód Polskich w Szczecinie i zapewnia, że służby pozostają w gotowości. Premier zapowiada inwestycje w zieloną energię. Donald Tusk odwiedza dziś w Kleczewie jedną z największych instalacji odnawialnych źródeł energii w Europie Środkowo-Wschodniej. Kleczew Solar Camp and Wind to największa farma fotowoltaiczna grupy Orlen. Po zakończonej w tym roku rozbudowie jej moc wynosi blisko 270 MW, co pozwala zasilić energią nawet 100 tysięcy gospodarstw domowych. Ale to nie koniec inwestycji w zieloną energię, zapewnia premier.
4: Tak, zakładamy z prezesem Orlenu, że w przyszłym tygodniu pokażemy także to miejsce, gdzie popłynie pierwszy w historii prąd z farm wiatrowych położonych na morzu.
1: Hybrydowa instalacja łączy 445 tysięcy paneli fotowoltaicznych z 4 turbinami wiatrowymi, dzięki czemu energia może być produkowana w bardziej stabilny sposób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad 1800 km w 10 dni, wiele godzin spędzonych na rowerze i tysiące metrów przewyższeń. 10 młodych osób już czwarty raz wyruszy w pielgrzymkę rowerowe SDM. Celem z Bodzanowa na dwóch kółkach dotrzeć do La Salette.
5: Z jednej strony potrzebna będzie wytrwałość, ale z drugiej strony dużo szczęścia i opieki Pana Boga, dlatego że na pewne rzeczy nie mamy wpływu. Kwestie techniczne, mogą się pojawić jakieś usterki. Też taką trudnością jest znalezienie noclegów, dlatego że nie zawsze możemy te noclegi wcześniej sobie wyznaczyć.
1: Mówił ksiądz Marcin Napora z parafii świętego Piotra i Pawła w Bodzanowie. Trwają ostatnie przygotowania do rowerowej pielgrzymki, która wyruszy 26 lipca.
6: To były wiadomości Radia Plus. Na kolejne zapraszamy już za godzinę, więc warto być z nami, a za chwilę też na antenie Radia Plus spotkanie z Bajmem. Ta sama chwila. Będzie też Electric Light Orchestra, teraz Abba i Fernando, Kasia Kozimor. Witam do godziny 12. Zapraszam.

0: You Before Can Help Falling In Love With You to oczywiście przebój Elvisa Presleya wykonywany przez wielu wykonawców, tym razem w wykonaniu You Before na antenie Radia Plus. A za chwilę na naszej antenie Madonna, Like A Prayer, będzie też Bryan Adams. Tutaj z kolei usłyszymy przebój z filmu Don Juan de Marco. Wspaniały film, można sobie przypomnieć w weekend, jak się nie ma nic ciekawszego do robotu. Klasyka, można powiedzieć, zawsze się sprawdza. No to posłuchajmy przebojów z nutą nostalgii w Radio Plus.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
4: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Dolerua, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
11: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
14: Bierzemy. Buen provecho.
13: A to co?
11: No, owoce, ale morza.
15: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
16: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
17: Czas na weekend? Czas na Auchan!
18: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
20: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
21: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
2: Po reklamie.

Brian Adams na antenie Radia Plus, a za chwilę Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Będzie 2 plus 1. Easy Come, Easy Go. Przeboje z nutą nostalgii w sobotnie przedpołudnie na naszej antenie. Wspaniała dawka przebojów.

0: Teenager If I Was na antenie Radia Plus, przeboje z nutą nostalgii, a za chwilę Mama Sendy Papa z California Dreaming, będzie Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny, Prawie do Nieba. I wracamy na chwilę do tych legwanów, co spadają z nieba, ale to nie wtedy, kiedy jest za gorąco, tylko właśnie wręcz przeciwnie, na Florydzie, kiedy robi się zimniej, temperatura spada poniżej 10 stopni, to one sztywnieją i lecą w dół. Ale na szczęście w większości nic im się złego nie dzieje. Za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.

0: Biedronka. Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: twoja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie
1: po reklamie.

0: Za 3 minuty będzie godzina 12. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Radiu Plus i zapowiadam kolejne przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie po godzinie 12. Więc myślę, że to jest dobry czas, żeby zrelaksować się w rytmie swoich ulubionych piosenek na naszej antenie. Do usłyszenia.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
4: Mnie też.
3: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
4: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
3: E-learningu?
4: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
3: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
4: Więcej na studiujwzielonejgorze.pl.
3: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Ciała czterech osób w mieszkaniu w Skawinie. Trwa ustalanie okoliczności tragedii. Kilkanaście ton śniętych ryb. Zakaz wchodzenia do rzeki Bóbr. Jest alert RCB. Będą rekrutować na plażach. Wojskowe Centrum Rekrutacji uruchomi punkty przy jeziorach. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na miejscu pracują śledczy, którzy ustalają okoliczności tragedii. Ciała czterech osób znaleziono wczoraj w jednym z mieszkań w Skawinie. Wśród nich było kilkudniowe dziecko. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna najpierw zaatakował członków rodziny, a później odebrał sobie życie. Służby powiadomił członek rodziny, który nie mógł skontaktować się z bliskimi. Na miejscu pojawili się policjanci i strażacy,
2: którzy siłowo weszli do tego mieszkania. W środku ujawnili cztery ciała. Dwóch kobiet, mężczyzny oraz kilkudniowego dziecka. W tej chwili na miejscu trwają czynności, policjanci wykonują czynności pod nadzorem prokuratora.
1: Mówi Katarzyna Boroń z policji w Krakowie. Wiadomo, że w tym mieszkaniu policjanci nigdy wcześniej nie interweniowali. Rodzina nie miała też założonej niebieskiej karty. Zakaz wchodzenia do rzeki Bóbr i korzystania z jej wód. Wojewoda Dolnośląska wydała rozporządzenie. Zakaz wejścia do rzeki obowiązuje na ponad 30-kilometrowym odcinku między zaporą nad jeziorem Pilchowickim a zbiornikiem Rakowice. Alerty rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które ostrzega przed możliwym skażeniem.
3: Wojewódzki inspektor sanitarny zarekomendował uznanie wody za nieprzydatną do kąpieli oraz innych form rekreacji wodnej. Z rekomendacji wynika również, że korzystanie z wody stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, a także, że woda nie powinna być wykorzystywana do celów gospodarczych ani do pojenia zwierząt.
1: Informuje Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiej. W ostatnich dniach w zbiorniku Pilchowice i na Bobrze odłowiono kilkanaście ton martwych ryb. Prokuratura rejonowa w Lwówku Śląskim wszczęła w tej sprawie śledztwo. Teraz dramatyczny wypadek na Ukrainie. 12 osób zginęło w zderzeniu minibusa z ciężarówką. 6 osób zostało rannych. Pojazd jadący z Odessy do Mikołajowa zjechał z drogi, dachował i wpadł na przeciwległy pas, gdzie uderzył w ciężarówkę. Na miejscu pracują służby. W Mikołajowie ogłoszono dziś dzień żałoby.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Waży 130 kg i ma 1,5 metra wysokości. Tak zwany stuletni relikwiarz świętej Teresy od dziesiątka Jezus rozpoczął peregrynację po Polsce. Do 10 sierpnia pojawi się w ponad 50 miejscach związanych ze zgromadzeniem karmelitów i karmelitanek bosych, do których należała święta Teresa.
4: To nie lada gratka, bo poza relikwiarzem świętej Teresy peregrynacji towarzyszą relikwie jej rodziców Zeli i Ludwika, pierwszych małżonków wyniesionych na ołtarze, mówi karmelitanka siostra Agnieszka Maria od Eucharystii.
5: Dosyć wyjątkowa sytuacja, gdzie w swoich relikwiach przychodzi do nas cała rodzina. Bardzo serdecznie zapraszamy właśnie do spotkania ze świętą Teresą i z jej rodzicami. Fenomen świętej Teresy jest też taki, że ona po swojej śmierci zaczęła faktycznie robić ogromnie dużo cudów, udzielać ogromnie wielu łask bardzo różnym osobom.
4: Na liście peregrynacji jest ponad 50 miejsc. Pełna rozpiska dostępna jest na stronie relikwieteresy.pl. Anna Paszko, Radio Plus.
1: Będą rekrutować na plażach. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Białej Podlaskiej uruchomi punkty informacyjne przy jeziorach. Jest tam dużo młodych osób, potencjalnych kandydatów do służby, mówi porucznik Wojciech Chrostowski.
6: We wtorki zapraszamy na deptak przy jeziorze Białka Parczewska. W środy będzie można spotkać nas nad zalewem Zimna Woda w Łukowie. Natomiast w czwartki będziemy obecni nad jeziorkami międzyrzyckimi.
1: Pierwsze spotkanie 7 lipca między godziną 12 a 14.
7: To był serwis informacyjny na antenie Radia Plus. Bardzo dziękuję. Kolejny za godzinę o 13. Do pierwszej ode mnie. Lato z nutą nostalgii. Mnóstwo świetnych przebojów przygotowałem. Celine Dion na początku, później Budka Suflera i Bonnie M. A przed mikrofonem Andrzeja Szczyszyn. Dzień dobry. Zapraszam na wspólnie spędzone popołudnie.

0: Radiu Plus jedna z ikonicznych grup lat 80. formacja Bad Boys Blue. Chętnie sięgam po te lata 80. Nie zabraknie ich w tej godzinie. Aha, Take On Me, choćby już za parę minut będzie także Rockset. No i w sobotę po południu, jak to u mnie, jest miejsce też na wasze pozdrowienia. Czekam na SMS-y 691-141-141. Dajcie znać, co u was słychać. Dorzućcie pozdrowienia i wysyłajcie wiadomości. Wybrane pozdrowienia będą pojawiać się na antenie Radia Plus.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
2: Po reklamie.

Radio Plus gramy wam przeboje z notą nostalgii, to jest Roxette. Przychodzą pierwsze SMS-y, bo skrzynka nasza czynna, 691-141-141. Pozdrawiam moją żonę Anię i dzieci. W końcu można odetchnąć po ostatnich upałach. Miłego sobotniego popołudnia, Marek. I tutaj takie trzy uśmiechy. Marku, chyba jesteś jednak wielbicielem tych niższych temperatur, a nie tego upału, który mieliśmy. Rzeczywiście ta pogoda jest po prostu zaskakująca. Słuchajcie, przed tygodniem dokładnie na termometrach 40 stopni, a dzisiaj około 20. Co się dzieje? Kenny Loggins na naszej antenie, później Alicja Majewska i Gypsy Kings.

0: Bailami Gypsy Kings na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Pozdrawiam moich dziadków, Helenę i Jana. Życzę wam fajnego weekendu. Magda przysłała takiego SMS-a. Pozdrawiam Magdo, pozdrawiam pani Heleno, pani Janie, kłania się nisko Radio Plus. 691-141-141 to numer do mnie. Elton John już za chwilę, później będzie Irena Santor. I tak dotrzemy do godziny 13:00 o pierwszej serwis informacyjny. Najważniejsze rzeczy, które powinniście wiedzieć o tym, co dzieje się w Polsce, na świecie, właśnie w Radiu Plus o pełnej godzinie.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
0: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 13. Popołudnie, sobotnie, czas szybko leci, jak to w weekend. No ale spokojnie, to nawet jeszcze nie połowa tego weekendu, więc mnóstwo fajnych godzin przed nami odpoczynku i relaksu. Cieszę się, że spędzacie ten weekend z Radiem Plus. Już za chwilę najważniejsze informacje, które dla was zebraliśmy, a później kolejne przeboje. Na początku będzie Otto Van i Hands Up.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus. Policyjna obława w Świętokrzyskiem. W jednym z mieszkań znaleziono ciało kobiety. Służby szukają jej męża. Pijany żołnierz uszkodził radiowozy i komisariat policji w tym barku. Sprawą zajęła się żandarmeria wojskowa. Najstarszym będzie garbus z 65 roku. Jutro sądecki rajd pojazdów zabytkowych. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wielka obława policji w Świętokrzyskiem. Trwa drugi dzień poszukiwań 65-letniego mężczyzny, który może mieć związek ze śmiercią swojej żony. Sprawie przygląda się nasz reporter Dawid Bąk.
1: Przypomnijmy, że ciało kobiety zostało odnalezione wczoraj po południu w jednym z domów w miejscowości Borków. Wstępne ustalenia wskazują, że do śmierci kobiety ktoś się przyczynił. Policjanci sprawdzają okoliczne lasy, drogi wlotowe oraz miejsca, w których mężczyzna mógł szukać schronienia. W akcji biorą udział także przewodnicy z psami służbowymi. Mężczyzna ma około 175 cm wzrostu, jest krępej budowy ciała, ma krótkie siwe włosy. Ubrany był w brązowy sweter i brązowe spodnie. Mężczyzna prawdopodobnie nie ma butów i skarpet na nogach.
0: To był Dawid Bąk, dziękujemy. Pijany żołnierz uszkodził komisariat i radiowozy policji w tym barku w Małopolsce. 20-latek skakał po samochodach i wybił szybę w budynku.
2: Policjanci zatrzymali 20-latka. Badanie stanu trzeźwości wykazało 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
0: Mówi Joanna Batko z policji w Limanowej. Sprawę wyjaśnia żandarmeria wojskowa.
3: Żandarmeria wojskowa w Krakowie wyjaśnia okoliczności uszkodzenia drzwi wejściowych do komisariatu policji tym bark w Zawadce, dwóch radiowozów policji i dwóch pojazdów cywilnych przez żołnierza z jednej z jednostek wojskowych województwa małopolskiego.
0: Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej. Gdy wytrzeźwieje, żołnierz zostanie przesłuchany. Dwie wiceprezydent straciły stanowiska. Czy to koniec z rozliczeniami w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym? Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra zrezygnowały wczoraj z funkcji wiceprezydenta stolicy. Kaznowska odpowiadała w ratuszu m.in. za politykę zdrowotną. Machnowska-Góra była w zarządzie Szpitala Południowego.
4: Dobrowolne rezygnacje ze stanowisk w ratuszu to na razie pierwsze konsekwencje polityczne. Prezydent Warszawy mówi, że nie chce podejmować pochopnych decyzji.
5: To o winie decydować będą uprawnione organy, a przede wszystkim prokuratura i niezależny sąd.
4: Ale premier Donald Tusk sugeruje, że ani Rafał Trzaskowski, ani szef warszawskich struktur KO, minister MSWiA Marcin Kierwiński niczego obawiać się chyba nie muszą.
6: Dymisje na różnych szczeblach ludzi odpowiedzialnych za sytuację w Szpitalu Południowym już nastąpiły, włącznie z dzisiejszymi rezygnacjami.
4: Czarne chmury zbierają się za to nad szefem NFZ i minister zdrowia. Premier daje im czas do wtorku na przygotowanie rekomendacji w sprawie naprawy kryzysu związanego z wysokością wynagrodzeń lekarzy.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Trwają ostatnie przygotowania przed sądeckim rajdem pojazdów zabytkowych. Zgłosiło się kilkadziesiąt załóg.
8: Gama pojazdów jest bardzo szeroka. Z tego co pamiętam, to najstarszym będzie Volkswagen Garbus 65 roku. Mamy jeden taki, można powiedzieć, nietypowy motocykl, bo Dniepr MT-11. I zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy tylko będą mieli czas i chęć poczuć ducha pięknej zabytkowej motoryzacji.
0: Mówi organizator wydarzenia Grzegorz Ormiański. Rajd rozpocznie się jutro o 11 w Starym Sączu, a finał zaplanowano w Łącku około 17.
9: To był serwis informacyjny w Radiu Plus. Bardzo dziękuję. Kolejny o 14. A teraz już przeboje z nutą nostalgii. Świetnie zapowiada się ta godzina, bo będzie m.in. Kaoma i Lambada. Pojawi się Lombard i Szklana Pogoda. Zbigniew Wodecki, chałupy Welcome to, jakże wakacyjnie. Zaczynam od piosenki Oto Van Hands, a pan Andrzej Szczuszyn. Dzień dobry, zapraszam na popołudnie z Radiem Plus.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: formacja Ace of Base na antenie Radia Plus, gdzie gram wam przeboje z nutą nostalgii, gdzie zerkam do skrzynki SMS-owej. Pozdrowienia dla wszystkich kierowców w trasie szerokiej drogi i bezpiecznego powrotu do domu. Michał napisał SMS-a, a więc Michał wraca, a niektórzy być może właśnie jadą na urlop. Tym, którzy wracają, tym, którzy gdzieś jadą rzeczywiście szerokiej drogi, jedźcie bezpiecznie. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. Chris DeBark, już za chwilę High on Emotion.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
1: Gdy liczą się miejsce, wygoda i cena, warto sprawdzić osiedle przy Murawach Gorzowskich. Zamieszkaj blisko natury, a jednocześnie w dobrze skomunikowanej części miasta. Tylko do końca wakacji mieszkania w budynkach 4 i 5 z rabatem 10%. Także z możliwością finansowania wkładu własnego z gwarancją BGK. A budynki 6 i 7 oraz hala garażowa właśnie powstają. Wybierz wymarzone mieszkanie na osiedlu przy Murawach Gorzowskich. Biuro sprzedaży Rajbud. Gorzów Górczyńska 21. Rajbud.pl.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Twój piękny ogród, jeszcze piękniejszy, tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.

0: od sklepu. Biedronka.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego wszystkie keczupy, musztardy i majonezy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Włącz tryb korzyści z ofertą Eneo Weekend w Enei i miej energię tańszą o 50% w weekendy. Dodatkowo otrzymasz również bonusową godzinę energii za 1 grosz, pomoc elektryka oraz stałą cenę energii przez 2 lata. Eneo Weekend to oferta, której nie warto sobie odmawiać. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To Calma Lambada, pamiętam ten szał, kiedy ta piosenka była bardzo popularna. Szał na naukę tańca. Były wtedy różne szkoły, stały się niezwykle popularne. Ja także chodziłem do takiej szkoły tańca i przyznam, że Calma Lambada to było coś, co mi wychodziło, bo to jest bardzo prosty taniec. Biodro w lewo, biodro w prawo i przed siebie. Na antenie Radia Plus przeboje z nutą nostalgii, ale także wasze pozdrowienia. Pozdrówcie moją mamę, Basię, mamusiu, wszystkiego dobrego z okazji urodzin. Karolina, pani Barbaro od Radia Plus również życzenia. Żoda się teraz, a później Lombard i Szklana Pogoda.

Radiu Plus przeboje z nutą nostalgii to Szade. Pozdrawiam pana Jurka, mojego sąsiada, który jest moim towarzyszem podczas spacerów z psem. Pozdrawiam również jego Maxa. Napisała do mnie Monika. Pozdrawiam. Nie ma jak to zwierzęta, one jednak łączą psy, wspólne spacery. Fajnie, że utrzymujecie takie sąsiedzkie relacje. Za chwilę Black i Wonderful Life, później m.in. Shaki Stevensa. Numer SMS-owy do mnie 691 141 141. Radio Plus.

0: Za 3 minuty 14 o drugiej wiadomości najważniejsze informacje, które dla Was zebraliśmy, bo weekend weekendem, ale warto być dobrze poinformowanym i to właśnie znajdziecie w naszym serwisie. Później wrócimy do piosenek Eurythmics Sweet Dreams. Od tego utworu rozpoczniemy kolejną godzinę.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
4: Mnie też.
3: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
4: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
3: E-learningu?
4: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
3: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
4: Więcej na studiujwzielonejgorze.pl.
3: E-learning, to ci się opłaci. Studiujwzielonejgorze.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside z akumulatorem i ładowarką. 50 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: W poniedziałek sekcja zwłok. Najnowsze informacje prokuratury. Po tragedii w Skawinie w mieszkaniu znaleziono 4 ciała. Ogromne korki na trasie A6 pod Szczecinem. To po zderzeniu 3 osobówek. Będzie też Wimbledon. Iga Świątek zagra dziś o 1/8 finału. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Najprawdopodobniej najpierw zabił członków rodziny, a później odebrał sobie życie. Na poniedziałek zaplanowano sekcję zwłok. To najnowsze informacje po tragedii w małopolskiej Skawinie. Wczoraj w jednym z mieszkań znaleziono ciała kilkudniowego dziecka, 2 kobiet i mężczyzny.
2: Najbardziej prawdopodobna wersja na podstawie tych oględzin, w których uczestniczył też lekarz Zakładu Medycyny Sądowej, jest taka, że doszło do tak zwanego zabójstwa suicydalnego, czyli zabójstwa i następnie samobójstwa sprawcy. Te wyniki oględzin wskazują na to, że sprawcą tego czynu prawdopodobnie był mężczyzna.
1: Mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie. Policjanci poinformowali, że rodzina nie była objęta niebieską kartą, a śledczy nadal wyjaśniają szczegółowe okoliczności tragedii. Teraz ogromne korki na trasie A6 pod Szczecinem. To po tym, jak między węzłami Rzęśnica i Szczecin-Dąbie zderzyły się 3 osobówki. Z tego powodu lewy pas ruchu jest całkowicie zablokowany. Korek w stronę Gdańska ma już prawie 7 km, a w stronę Świnoujścia ponad 5 km. Utrudnienia potrwają jeszcze kilka godzin. Zamiast faktycznie przejść szkolenie, kupowali zaświadczenia. Jest akt oskarżenia przeciwko 98 osobom w związku z wystawianiem zaświadczeń o rzekomym odbyciu kursów przez pracowników ochrony fizycznej w zamian za korzyści majątkowe. Według przepisów ochroniarze muszą powtarzać takie kursy co 5 lat. Uprawnienia do ich przeprowadzania miał 70-letni właściciel Dolnośląskiego Ośrodka Kształcenia Kadr Alfa.
3: Ujawniono ten proceder, który, jak się okazało, obejmuje bardzo dużą ilość osób na terenie Dolnego Śląska. To są przede wszystkim pracownicy ochrony, którzy uzyskali tego rodzaju zaświadczenia. Mamy też oskarżone 2 osoby z jednej z firm, gdzie te 2 osoby pośredniczyły w załatwianiu tego rodzaju zaświadczeń. Przedstawione im zarzuty.
1: Mówi nam Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy i potwierdza, że takie szkolenia faktycznie nigdy nie miały miejsca. Wszystkim oskarżonym grozi 10 lat więzienia. Dzieci, nastolatki czy seniorzy. W tłumie turystów w Zakopanem zgubić może się każdy, zarówno w mieście, jak i na szlaku.
4: Jest to pewnego rodzaju codziennością. Przykład właśnie z ostatniego okresu czasu. Zaginiona 13-latka na Gubałówce. Jak wiemy, tam na Deptaku jest tłum ludzi. Dzieci gubią się czy na drodze do Morskiego Oka, czy na drodze pod Reglami, do linii Chochołowskiej, Kościeliskiej. I podobny problem jest z osobami starszymi. Mogą występować zaniki pamięci, nie wiedzą, gdzie mieszkają, skąd pochodzą.
1: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji i apeluje do rodziców, by byli bardzo uważni.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przenosimy się jeszcze na korty Wimbledonu. Tam już za pół godziny Iga Świątek rozpocznie walkę o 1/8 finału. Polka zmierzy się z Filipinką Aleksandrą Jalą. Do tej pory tenisistki mierzyły się ze sobą 2 razy. Bilans 1-1. Początek spotkania około godziny 14:30.
5: To był serwis informacyjny. Bardzo dziękuję. Kolejno o 15:00. A w tej godzinie będzie romantycznie, bo Lady Punk zawsze tam, gdzie ty, ale także tanecznie, bo Bakara. Będzie coś po polsku jeszcze. Czesław Niemen, wspomnienie to już za parę minut. No ale będą też oczywiście przeboje po angielsku, takie jak choćby ten Sweet Dreams i Eurythmics. Już teraz na antenie Radia Plus. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: To Silent Circle na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Pozdrowienia z upalnej Italii. Jestem na urlopie. Tutaj grzeje, słyszę, że u was chłodniej. Marta napisała takiego SMS-a. No chłodniej, Marta, nie wiem jak tam u ciebie temperatury, ale dzisiaj w Polsce tak koło 20 stopni. Swoją drogą zazdroszczę trochę tych Włoch. No i przypominam, że możecie nas słuchać także na urlopie, jak wyjeżdżacie za granicę. Wystarczy mieć internet, telefon, komputer i włączyć sobie Radio Plus przez stronę internetową radioplus.pl. 691-141-141. Ostatnie SMS już za chwilę, więc jak ktoś ma potrzebę kogoś pozdrowić, to jest ten moment. Lady Punki, zawsze tym, gdzie ty, już za chwilę na antenie Radio Plus.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Zachowaj smak i zapach lata razem z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Zrób słodkie przetwory, tradycyjne pikle. W Centrum Ogrodniczym Żelazny znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania tradycyjnych specjałów. Słoiki, balony, zestawy browarnicze i inne akcesoria. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Gorzów, koniec ulicy Walczaka.
4: Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
8: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski pup. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Po reklamie.

Yes, sir. I Can Boogie w Radiu Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Takie taneczne przeboje dzisiaj, moi drodzy, po 20. Marek Sierocki zaprasza na prywatkę wakacyjną lata 80., ale też coś wcześniejszego, coś późniejszego. Wszystko zmiksowane przez Marka Prywatka po godzinie 20. Ostatni już SMS-a. Ciepłe pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy po ostatnich gorących dniach. Taki chłodniejszy weekend to prawdziwa ulga. Joanna przysłała takiego SMS-a. No ja rozumiem chłodniejsza, ale żeby temperatura była o połowę niższa, no to już naprawdę jest zaskakujące. Dzięki wielkie, to były SMS-y od was, wasze pozdrowienia. Puff Daddy, Faith Evans już teraz, I'll Be Missing You, a później Chesney Hawks.

0: Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To jest po prostu lato z nutą nostalgii. Przez całe wakacje na naszej antenie będziemy sięgać po te przeboje, które kojarzą nam się również z latem, z wakacjami. Fajne wspomnienia gdzieś tam wracają, więc zachęcam, zapraszam do słuchania Radia Plus. O 15:00 serwis informacyjny, do 3:00 Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty, a później Ray Charles.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Reklama.
1: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
0: Po reklamie.

0: za 3 minuty 15. O trzeciej serwis informacyjny, a później kolejne przeboje, mnóstwo przebojów, bo to lato z nutą nostalgii. Fancy i Flames of Love, tak rozpoczniemy. Kobra Nocka, Fleetwood Mac, Eros Ramazzotti i wielu, wielu innych wykonawców. Zapraszam, zostańcie z nami. Dobrego popołudnia wam życzę. Do usłyszenia, Andrzej Jaszczyszyn.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
1: W akcji jest już też policyjny helikopter. Obława na mężczyznę w Świętokrzyskiem. W Borkowie znaleziono ciało jego żony. Leon XIV odwiedził Lampedusę, wyspę, na którą od lat przybywają migranci z Afryki. Powiemy też o wyjątkowej akcji we Wrocławiu. Kawa dla mam w szpitalu dziecięcym. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W Świętokrzyskiem trwa policyjna obława na 65-latka. To po tym, jak w jednym z mieszkań w Borkowie znaleziono ciało jego żony. W akcji poszukiwawczej biorą udział m.in. psy tropiące i drony. Dziś dołączył do nich też helikopter Komendy Wojewódzkiej w Łodzi.
2: Kieleckich policjantów w działaniach wspierają policjanci z oddziału prewencji policji w Kielcach. W działaniach zaangażowani są także przewodnicy psów służbowych z Komendy Głównej Policji, a także z naszego regionu. Są także wykorzystywane bezzałogowe statki powietrzne.
1: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji. W sumie w poszukiwania zaangażowanych jest ponad 100 funkcjonariuszy. Poszukiwany mężczyzna ma około 175 cm wzrostu, jest krępej budowy ciała. Ostatnio ubrany był w brązowy sweter i brązowe spodnie. Mężczyzna prawdopodobnie nie ma butów i skarpet. Może mieć opuchniętą prawą rękę. Są zarzuty dla 49-latka, który groził nożem pracownikom urzędu w Sosnowcu. Agresywny mężczyzna, który w czwartek wtargnął do urzędu, miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
3: Usłyszał on dwa zarzuty. Oba dotyczą kierowania groźb karalnych pod adresem dwóch ustalonych pracowników urzędu miasta. Mężczyzna częściowo przyznał się do winy, częściowo natomiast zasłonił się niepamięcią co do przebiegu zdarzenia.
1: Informuje Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Podczas przesłuchania 49-latek miał mówić o swoim rozżaleniu po piśmie dotyczącym podwyżki opłat. Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia. Symboliczny gest papieża Leona XIV. Ojciec Święty odwiedził dziś Lampedusę, włoską wyspę, na którą od lat przybywają migranci z Afryki. Zaznaczył, że przybył tu, by podziękować mieszkańcom za bliskość, którą wielu z nich okazało przybyszom. Leon XIV podziękował za niesienie pomocy migrantom, również wolontariuszom, Straży Przybrzeżnej i duchowieństwu. Tylko w tym roku do Włoch drogą morską dotarło ponad 14 tysięcy migrantów, w tym ponad połowa właśnie na Lampedusę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 24 godziny, 7 dni w tygodniu przez 3 miesiące. Tyle czasu średnio spędza w szpitalu onkologicznym mama, która opiekuje się dzieckiem podczas leczenia. I to z myślą o tych mamach. We wrocławskim Przylądku Nadziei ruszył projekt Kawa dla Mama.
4: W szpitalu śpi się słabo. Ciągle coś się dzieje. Tu piszczy kroplówka, wchodzi lekarz, pielęgniarka. Potrzebuje chociaż jednego momentu w ciągu dnia, który będzie tylko i wyłącznie dla tych rodziców. Ta kawa pełni funkcję tak zwanej mikroregeneracji. Ona pozwala opiekunowi wrócić do dziecka z większą cierpliwością, uważnością.
1: Mówi nam Anna Szymańska z Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. To naprawdę pomaga, przekonuje mama trzyletniego Stasia, pani Ania.
5: Najbardziej lubię latę i dzięki temu, że odczuwam taką przyjemność przy piciu tej kawy, naprawdę jest mi dużo łatwiej i więcej energii odczuwam, kiedy mogę wrócić tutaj na oddział i znowu wrócić do tej rutyny, która tak naprawdę codziennie nam towarzyszy.
1: A projekt można wesprzeć na stronie naratunek.org.

0: Radio Plus, Gorzów.
1: Reklama. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
5: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz tylko 8,99 za kilogram. I polski bób. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
3: Mnie też.
2: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
3: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
2: E-learningu?
3: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
2: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
3: Więcej na studiuj w Zielonej Górze.pl.
2: E-learning, to ci się opłaci. Studiuj w Zielonej Górze.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Cztery osoby nie żyją, na poniedziałek zaplanowano sekcję. Nowe fakty po tragedii w Skawinie. 15 ton śniętych ryb w jeziorze Pilchowickim, jest śledztwo prokuratury. Stare meble i zabytkowe przedmioty, jutro kiermasz staroci w Nowym Sączu.

0: Jest 16. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są nowe informacje prokuratury w sprawie tragedii w małopolskiej Skawinie. Wczoraj w jednym z mieszkań znaleziono tam ciała 4 osób, małżeństwa, ich kilkudniowej córki i babci dziecka. Według policji najprawdopodobniej 35-latek zabił najpierw żonę, córkę i teściową, a następnie odebrał sobie życie. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
1: Policja przekazała, że wszystkie ofiary miały obrażenia zadane najprawdopodobniej ostrym narzędziem. Mieszkanie było zamknięte od środka, a policjanci weszli do niego siłowo po zgłoszeniu zaniepokojonego dziadka dziecka, który nie mógł skontaktować się z rodziną. Do makabrycznego morderstwa doszło w Skawinie przy ulicy Niepodległości. Zdaniem śledczych sprawcą zbrodni miał być ojciec dziecka, który na koniec popełnił samobójstwo.
2: Wyniki oględzin wskazują na to, że sprawcą tego czynu prawdopodobnie był mężczyzna.
1: Mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie. Teraz śledczy czekają przede wszystkim na wyniki sekcji zwłok, które mają pomóc potwierdzić przebieg tej tragedii.
0: A te zaplanowano na poniedziałek. 15 ton śniętych ryb w jeziorze Pilchowickim. Prokuratura wszczyna śledztwo. Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dotyczące rzeki Bóbr i możliwego skażenia. Zakaz korzystania z rzeki dotyczy odcinka od zapory Pilchowice do zbiornika Rakowice.
3: Na miejscu zdarzenia dokonano oględzin, pobrano próbki wody do badań, zabezpieczane są stosowne dokumenty, ale oprócz tego również ustalani się świadkowie zdarzenia, a także osoby odpowiedzialne za wydanie na przykład zgód na poszczególne etapy prac.
0: Informuje Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze. Przypomnijmy, do śnięcia ryb doszło w trakcie prac modernizacyjnych przy zaporze nad jeziorem Pilchowickim. Zaczęło się od awantury domowej i skończyło na zatrzymaniu za posiadanie nielegalnej broni i amunicji. 8 lat więzienia grozi teraz mieszkańcowi Janowa Lubelskiego, u którego w domu policjanci znaleźli broń długą i krótką. Szczegóły zna Bartek Ważne.
4: Janowscy policjanci zostali wezwani do awantury domowej. Według zgłoszenia nietrzeźwy mężczyzna miał mieć w domu broń, na którą nie ma zezwolenia. I faktycznie podczas przeszukania mundurowi znaleźli 4 sztuki broni i amunicję do niej. Wśród uzbrojenia znalazł się niemiecki karabin K-98 z II wojny światowej, strzelba, pistolet i wiatrówka. Wczoraj mężczyzna został przesłuchany w prokuraturze. Usłyszał zarzut posiadania broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia.
0: Prokuratura zastosowała wobec 53-latka policyjny dozór.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Stare meble, zabytkowe przedmioty, retro ozdoby czy płyty. Między innymi to będzie czekać jutro w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu na tradycyjnym kiermaszu staroci.
6: Serdecznie zapraszamy miłośników przedmiotów z duszą, winylowych brzmień, pasjonatów literatury. Przyjdźcie, poczujcie klimat dawnych lat. Oprócz kiermaszu staroci, nasi przewodnicy w naszych obiektach chętnie Państwu opowiedzą, jak wyglądało to życie na przełomie XIX-XX wieku w takich właśnie małych miasteczkach galicyjskich.
0: Mówi Małgorzata Łukasik-Kogut z Muzeum Ziemi Sądeckiej. Kiermasz w miasteczku galicyjskim jutro od 10 do 18.

0: Reklama. W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Czas na weekend? Czas na Auchan!
9: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy, jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's, wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat, wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
0: Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: A, to niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Twój piękny ogród, jeszcze piękniejszy, tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
3: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też, to poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Ale duża.
11: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
14: Volkswagen.
15: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama. Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Po reklamie.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedne 999 z kodem taniej o

0: Bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: kupony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
8: Z dmuchanym materacem to nigdy nie wiadomo, albo cię uniesie, albo cię poniesie.
9: A ekstra pensja od Lotto będzie przypływać co miesiąc przez 20 lat. Graj w super pensję, by co miesiąc dostawać 10 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
11: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodo.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Psi Alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
1: Po reklamie.

0: Sylwatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Radio Plus, sobotni wieczór, Marek Sierocki. Zapraszam na prywatkę. Na początek wakacyjne klimaty. Kaoma i Lambada, potem Georgie Dan i Soka Dance, będzie też Iwan i Fotonowela.

Za nami hiszpański wokalista Iwana, przed nami Włoch Ken Laszlo i Tonight, potem kolejny Włoch Ryan Paris i Dolce Vita i raz jeszcze Ken Laszlo, tym razem pod pseudonimem Rick Fellini w przeboju Welcome to Rimini.

Było słonecznie, wakacyjnie, za nami duet Fantastic, Everybody Loves the Sunshine, a już za chwilę Bandolero i Paris Latino, potem Pino D'Angelo, Maquelida, a także formacja Break Machine i Street Dance.

To był francuski zespół Break Machine, a to holenderscy DJ-e MC Micah G, DJ Swen i wariacje na temat przeboju Madonny, czyli Holiday Rap. Potem Madonna i oryginał, czyli piosenka Holiday. Będzie też duet Wham i Klub Tropicana.

Za nami duet Łema, przed nami zespół, który furorę zrobił pod koniec lat 70. ubiegłego wieku swoją wersją hitu Moliendo Café, to formacja Monserrate. Potem Santa Esmeralda i Don't Let Me Be Misunderstood, a na koniec tego miksu El Chato i jego wersja hitu I Will Survive, czyli Yo Vivire.

El Chato i Yobi Bire. A już za chwilę Alexia, Ulalala, Ace of Base, Happy Nation, Maxi Priest, Close to You i grupa Bonnie M w wersji hitu Boba Marleya No Woman No Cry.

To był Jimmy Cliff i muzycy grupy Cool and the Gang, a już teraz artysta jednego przeboju, Matthew Wilder i jego hit z roku 84, Break My Stride, potem Modern Talking, You Can Win If You Want, a także trio Bad Boys Blue w piosence Gimme Gimme Your

To było trio Bad Boys Blue, tak zakończył się ten mix, a za chwilę włoska grupa Massara i ich słynna Margarita. Potem Albano, Remina Power, Sempre Sempre, a także Umberto Tabini i Ciao Siciliano.

dalszym ciągu słynne włoskie przeboje. Ricky Epovary, Sara Perchetti, Amo, Rafaela Carra, Afar L'Amore Comincia Tu i Francesco Napoli. Jego wersja przeboju Nasze Rendezvous grupy Com.

Questo Rendezvous, czyli włoska wersja przeboju Nasze Rendezvous zespołu Kombi, zakończyła ten mix. A już za chwilę Carlos Santana i Rob Thomas w przeboju Smooth. Potem Alvaro Soler i El Mismo Sol, a także Kenji Girac i Andaluz.

El Chato utworem solo Cantare zakończył ten miks, a już za chwilę zrobi się bardzo kołysząco, bardzo wakacyjnie. Grupa Blue Lagoon, White World, Do You Really Want to Hurt Me, Break My Stride i Heartbreaker.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: To było słynne Coco Jumbo grupy Mr. President, teraz słynny utwór Self Control, Laury Branigan, potem Savage on the U, Danny Keefe, Keep on Music i Valer Dor w piosence King Arthur.

Klimaty Italo Disco, Miko Mission utworem How Old Are You zakończył ten mix, za chwilę formacja Facts Fiction i Give Me The Night, potem Rick Astley, Together Forever, a także Kylie Minogue w piosence I Should Be So Lucky.